na mofa wakome nyina mra ebiatu nyankopɔn nkyɛn ɔyɛ mɔbrɛ wofoɔ ne wɔdomfoɔ.